0: to make money. Yo.
1: City Mix. DJ Aliaș.
2: Największy dance hit wszechczasów.
1: Dance hit
2: Radio City.